Ale kto się wędzi? Ale kto się wędzi? Ale kto się wędzi? Ale kto się wędzi? Ale kto się wędzi? Ale kto się wędzi? Ale kto się wędzi? Ale kto się wędzi? Ale kto się wędzi? Ale kto się wędzi? Ale kto się wędzi? Ale kto się wędzi? Ale kto się wędzi? Ale kto się wędzi? Ale kto się wędzi? Ale kto się wędzi? Ale kto się wędzi? Ale kto się wędzi? Ale kto się wędzi? Ale kto się wędzi? Ale kto się wędzi? Ale kto się wędzi? Ale kto się wędzi? Ale kto się wędzi? Ale kto się wędzi? Ale kto się wędzi? Ale kto się wędzi? Ale kto się wędzi? Ale kto się wędzi? Ale kto się wędzi? Ale kto się wędzi? Ale kto się wędzi? Ale kto się wędzi? Ale kto się wędzi? Ale k